0: SpeakerTracks.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty, wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 12 plus 12 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 48 sztuk, maksymalnie 24 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
5: Bezpieczeństwo, ciepło domowego ogniska, wieczorny zapach maciejki, a jednak to, co bezcenne, bywa do kupienia. Domy na osiedlu Family Homes w Krynicach, w sąsiedztwie szkół, przedszkola, terenów zielonych. Więcej na kulmyślnikbud.com.pl.
6: Obudź w sobie smoka. Nowe miejsce na mapie Białego Stoku. Smocza Arena to przestrzeń dla aktywnej rozrywki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Gotowy na przygodę? Otwarcie 9 maja. Białystok, ulica Jaśminowa 73. Smoczaarena.pl.
7: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowe go-karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które...

0: Poznaniu na naszym torze.
1: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
4: I po reklamie.
5: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies. It heals me when I'm broken.

Infinite amounts of energy.

I'm gonna make you feel it.

Work it, shake it, don't fake it. Move it, work it, funk.